Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adadu, Adad